ejenumre nyame ya dom wako aduma so aba wodrufia de wase okru ayema wane se wokrokro wo wadiaze ne wase wife